0: tylko dzień na wodzie na łódce z wójką.
1: Moja książka. Moja książka to jest dobra. Słuchajcie mi, bo który razy wraz z książkiem moja matka. Mój ojciec mówiła, że moja matka to jest właśnie za budynkę. Ja to są moje koleżanki.
0: Nie, bo to są takie trudne. Trudne, można się nie bardziej, nie ma nic. To powinien być takie trudne. Thank you.

0: Krisis was the one of the first Polish new wave group. They were playing in Warsaw. That what you have heard were recorded in 1981, in summer 1981, and these songs are the last pieces by Krisis, because Krisis doesn't exist anymore.
1: Na zszyte w formie książeczki białe kartki papieru wklejają swoje zdjęcia. Zdjęcia rodziców, rodzeństwa i przyjaciół. Tekst książeczki dzieci nagrywają na taśmę magnetofonową, a następnie po przepisaniu na maszynie wklejają obok zdjęć.
2: Et ligrum omnes in ut, facies fructum, iustagensum.

tam, gdzie się skowił i wierszyk powiedział, to bym powiedział, że to nie stolica, bo ja bym

zabrała pod tytułem moja, nie pod tytułem mój dom, pod tytułem mój dom.

Gdybyti zemnit, dicham, me, zbik, czasę, wybechuje, chladli, wito, wezu, nie, podnosi, na podzim, fizyckie, utopeni, je, nesprawedliwości, samo, o sobie, waszem, bit, nesprawedliwi, nas, w, tomto, zwiecie, drzwi, spadki, prawie, w, uwibi, bileme, psiki, każde, ciało, klicze, stracene, w, niebu, ale, bez strefy, żadne, zazornieni, lamome, krainy, a, uskie, zorniczki, panickie, kulomety, prostytuicji, wszechno, strefy, że, wszechno, prasne, mim, podlebem, że wszechno jako by wikalo promień, ale ne.